librende zezeze vele kutonda bayina na nosa lokonde le bayina nosa bale yana na maneisa.